0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: De Sit Schlaufo u vrsti.
3: Reš se gor se more.
4: Atena, mapa de Sit hit u vrsti.

0: Necessar.
1: Kaj pomeni necessar?
2: Ujoj. To vem, kaj je.
1: Kako si to veš? Jaz sem prvič, da to nam slišal.
2: Jaz imam mamo, ki se liči, tako da vem, ja.
3: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. We were good.